takie chwile spać, no przyjdę hezkej sen. A odpolne dne biehat, a hrad si spolujem.